Dobro. Sajo Kapić. Šaraj vare, ljepotice moja. Sajo Kapić. Sajo Kapić.